ciebie ukaz. Dawaj, suna, widzisz, i z Moskwy bieżol. Nie kieretik, gryźka trepiew, znajesz li ty